Willy Check, utrogana quila ona runa katta tenka, nakruli akwin rein chabi lakta kwila krik en aplika komon. Ana i juli esilal nashum si kardewa, kwina kakwahla ten ot malas komon esilal, bo conchi gumpazali 77 94 52 00.

0: kwila ona runa katateng a nakruli akwin rein chabi lakta kwila krikene blika komon ana ikuli esilal nashum si kardegua kwina kakwak laten ot malas komon esilal bokon chikumpazali 77-94-5200.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.